0: kaholomiadotonujole
1: rojontun kanwe afotonukunopo taunpi atongoji
2: 96.5 MHz
1: rohodonu wekete fraternité ton mina dongba bibombo mitole dakpa bo nuwa mewe mitole ajojaja mitole donu ese mitole.